0: ale Drake ma swoje, idź do przodu. Piszę teksty o miłości, bo wybiłem na niej zęby. Spekuluję jak Zorski, czy mi wyjdzie życie.
1: Chciałbym przyrzec, że nie brałem nigdy draków, lecz bym skłamał, a nie lubię tego stanu.

dworzec kolejowy. Każdy kupił sobie bilet w nim. Lecz kiedy pociąg nadjechał i stał na peronie zdyszany, ktoś spytał, więc dokąd jedziemy?

0: Rozmowy ciągnęły się długo i pewno by jeszcze potrwały. Lecz pociąg już bieg swój zakończył, więc każdy ten postój pochwalił. Zaś kiedy wyszli z wagonów, to nagle w zdumieniu siedli. Ktoś spytał, więc gdzie my jesteśmy? Usłyszał:
1: na razie tu, gdzieśmy wsiedli.
0: A tylko

0: spokojnie, teraz już możemy się rozluźnić. Wiemy, że mamy złoto.
1: Це Польське радіо для України.

poczęci. Społeczeństwo, społeczeństwo. Popkultura, popkultura. Jedno kłamstwo, jedna bzdura. Nasze radio, pornografia. Wszystko w łapach.

0: się kręci i umiera. Słońce świeci, słońce gaśnie, będzie ciemniej albo jaśniej.
1: Rozkręcił nam się świat na karuzeli. Tilaw. Karuzela. A karuzela to według słownika języka polskiego Polskiej Akademii Nauk urządzenie mogące się obracać dookoła swojej

osi urządzenie takie zaopatrzone jest w ławki i dobrze, jeśli pojawiają się tam drewniane konie, łódki i tym podobne atrakcje. Karuzela służy jako popularna rozrywka. Dzieci uczepione sznurów wirowały w krąg prowizorycznej karuzeli. Od roku marzyła, że on, ten jedyny, zaprosi ją na karuzelę, że będą się kręcić w koło aż do utraty tchu. Albo Staw Leopold pisał tak: w lunaparku nie buja w niebo na huśtawce, nie jeździ na żyrafie czy lwie w karuzeli. Smutny to człowiek, który nie jeździ na żyrafie czy lwie w karuzeli. Karuzela zdarza się, proszę państwa, w życiu, kiedy następują szybkie, prędkie, nieoczekiwane zmiany. Może być to karuzela polityczna też, karuzela transferowa w sporcie, karuzela stanowisk, a w poezji i w piosence zdarza się karuzela z Madonnami.

0: smętne miny, kiedy was tak długo przedstawiono. Mówiąc krótko, Paulina Baranowska, zastępczyni dyrektora Centrum Dialogu Polsko-Ukraińskiego. Centrum Dialogu imienia Juliusza Mieroszewskiego, absolwentka studiów międzynarodowych i rosjoznawstwa na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz kulturoznawstwa Europy Środkowo-Wschodniej na Uniwersytecie Warszawskim. W centrum od roku 2016 i koordynuje tam m.in. projekty społeczno-kulturalne. Cześć.
1: Zgadza się. Dzień dobry.
2: Привіт, привіт. Офіційна частина завершена, так? Офіційно-формальна частина завершена. Але ми зустрічаємося з вами з нагоди прем'єри книжки, яка поміж вами стоїть, можна сказати, «Хлеб і маження». Це найновіше видання Центру Мірошевського. Це збірка короткої прози трьох письменників українського покоління наших 20-х – Марії Галич, Юрія Яновського і Валер'яна Підмогильного. Представників покоління, яке часто називаємо «розстріляним відродженням».
0: Непозорна то książeczka, ale bardzo mocny ładunek zawiera, co zapowiada już Mamut na okładce, autorstwa Oksany Szewczenko, również uczestniczki szkoły, bo książka jest, dodajmy, efektem pracy drugiej polsko-ukraińskiej szkoły przekładu słowa na słowa. Teksty przełożyli tłumacze i tłumaczki początkujący, którzy w szkole uczestniczyli: Julia Gunko-Klich, Aleksandra Haduła, Adrianna Koput, Elżbieta Kwiecińska, Andrzej Lichacz, Mateusz Mejza, Beata Romaniuk i Michał Szczepaniak. Pozdrawiamy serdecznie.
2: I w tej książce możemy takie stwierdzenia jakby zаризикувати і сказати, що тут зустрічаються два покоління. З одного боку, це українські письменники 20-х років минулого століття, а з другого – перекладачі 20-х років 21-го століття. І тож, завдяки цим перекладачам, цьому молодому поколінню перекладачів, тексти 20-х років минулого століття повертаються до, зокрема, польського читача.
0: Так, теж у 20-ті роки. Так. Już odbywają się spotkania premierowe. Pierwsze za nami w Krakowie, drugie w Warszawie. No, jak sobie rozmawiamy tutaj w studiu na żywo, to ono jeszcze przed nami. Warszawa, Ukraiński Dom, godzina 18. I tak, ta premiera jest pretekstem do rozmowy. W takim razie Paulina Baranowska. Książka, jak wspomnieliśmy, jest efektem projektu społeczno-kulturalnego Centrum Mieroszewskiego. Gdybyś mogła powiedzieć trochę o miejscu tego projektu, tego, że ukazała się taka właśnie książeczka z mamutem na okładce, w działalności Centrum Mieroszewskiego. I o samym projekcie może kilka słów.
1: To ja, ponieważ Centrum Mieroszewskiego, mamy rok Giedroycia, więc zaczęłabym od małego cytatu z Juliusza Mieroszewskiego, który powiedział kiedyś, że słowo jest głównym instrumentem działania politycznego, ponieważ w ostatecznym rozrachunku zwyciężyć nie znaczy podbić, lecz zjednać. I myślę, że ten cytat dobrze oddaje jakby ducha całej naszej działalności w Centrum Mieroszewskiego, ale także ducha tego projektu, ponieważ wychodzimy z takiego założenia, że dla budowy dobrych, partnerskich, dobrosąsiedzkich relacji potrzebujemy właśnie więcej tych słów, zarówno tych słów, które mówimy do siebie, ale także tych słów, które czytamy na kartach książek. Dlatego doszliśmy do wniosku, że bardzo ważnym jest taka praca u podstaw i właśnie wspieranie tych początkujących tłumaczy, którzy potem będą mogli polskiemu społeczeństwu pokazywać, co się dzieje w literaturze ukraińskiej, gruzińskiej, białoruskiej, rosyjskiej. Więc stąd idea tego projektu. Projekt rozpoczął się w 2017 roku. Mamy za sobą już bardzo wiele edycji właśnie z języka rosyjskiego, ukraińskiego, białoruskiego, gruzińskiego. Jest to projekt dość, myślę, wyjątkowy, ponieważ polega na tym, że zapraszamy grupę tłumaczy przez pół roku, spotykają się raz w miesiącu, mają zjazdy weekendowe i podczas tych zjazdów nie tylko wspólnie pracują nad tekstem, nie tylko doskonalą się jakby w kunszcie tłumaczeniowym, ale także poznają cały proces tego, jak rzeczywiście tłumacz funkcjonuje na rynku, a wiemy, że to nie jest, czy wiemy, ja wiem z opowiadań, tutaj pewnie Marcin potwierdzi, że nie jest to łatwy kawałek chleba.
0: Warto marzyć.
1: Ale warto marzyć, dokładnie. Więc pokazujemy tam od samego początku, jak w ogóle wybrać książkę, jak z jakich źródeł korzystać, jak obserwować na przykład literaturę ukraińską, później jak napisać propozycję wydawniczą, jak się do tego wydawnictwa dobić, żeby ten redaktor ją przeczytał. Bo też wiemy,

0: że dzisiaj, szczególnie z tych języków, którymi my się zajmujemy, to nie jest literatura dochodowa, nie jest literatura, która się łatwo sprzedaje, więc ten tłumacz tutaj pełni taką funkcję i ambasadora tej kultury, trochę może nawet agenta literackiego tego pisarza, bo często wygląda to tak, że to tłumacz pierwszy fascynuje się jakimś tekstem i potem musi sobie wychodzić tę drogę do tego, żeby ten tekst powstał, dobić się do wydawnictwa, też bardzo często znaleźć dofinansowanie na przykład na tłumaczenie, więc też mamy zajęcie o tym, jak szukać takiego dofinansowania. Więc ma on bardzo ważną rolę właśnie w pokazywaniu tej wartościowej literatury, w tym przypadku ukraińskiej, polskim czytelnikom. Dlatego myślę, że ten projekt jest wyjątkowy, bo właśnie nie pokazuje, jakby wyposaża tych naszych tłumaczy nie tylko w umiejętności tłumaczenia, ale także takie praktyczne rzeczy, jak się obracać na rynku. I plus też to, co jest ciekawe, to że o tłumaczenie to jest raczej praca samotnicza, a my tutaj, ponieważ spotykali się tłumacze na ten weekend, gdzie dosłownie odbywały się tam walki o słowa, bo zdarzało się tak, że przez 2 godziny można dyskutować nad jednym słowem, nad jednym zdaniem, szukać tego właściwego kontekstu, tego właściwego obrazu, który powinien się pojawiać w głowie czytelnika, więc myślę, że też jest dość wyjątkowy taki proces. No i sam fakt, że rzeczywiście ta książka potem wychodzi i ci tłumacze mają już na start jakiś dorobek za sobą, więc liczymy na to, że będzie im potem łatwiej wydawać i pokazywać nam kolejnych pisarzy ukraińskich. Boże, też z lat 20, żebyśmy dalej mogli ich odkrywać.
1: Mhm. Bo jesteście wydawnictwem. Te książki też walczą o swoje miejsce na rynku. Tłumaczki i tłumacze mają już to doświadczenie za sobą, również współpracy z redaktorką, która bywa redaktorką surową. To jest często tak, że kiedy zaczyna się pracę translatorską, można się bardzo zdziwić, kiedy tekst do ciebie wraca i ten tekst jest cały czerwony. Nie jedna i nie jeden załamała się i załamał. I też to, że jest grupa, pomaga właśnie się nie zagubić w tym wszystkim, nie wycofać się na starcie i uświadomić sobie, że warto nad tymi słowami się pochylać. Dość zaskakujący jest wybór tekstów i wybór epoki, ale wiemy, że to nie jest pytanie do ciebie, dlaczego akurat taka epoka i takie teksty. Porozmawiamy więc może szerzej trochę o epoce.
2: Ну, власне, бо коли ми представляли тебе, Ярино, то говорячи і якби цю галузь, і епоху, якою ти займаєшся, яку відкопуєш і відкриваєш, вжили ми 2 терміни. По-перше, розстріляне відродження, і другий – наші двадцяті. Знаю, що ти є прихильницею абсолютною такою, 100% цього другого терміну. Поясни, чому?
3: Я не тільки його прихильниця, його авторка.
2: Авторка, так. Так.
3: Якраз цього року ми святкуємо 10-річчя проєкту «Наші 20-ті». Наша перша книжка, антологія детективу «Постріл на сходах», вийшла у січні 2016 року. І коли готували книжку, це був задум одного такого збірника, однієї антології, але потім видавництво запропонувало зробити цілу серію жанрової саме літератури 20-х років. І ми почали якось гарячково шукати назву. Розстріляне відродження ми не могли взяти з 2 причин. По-перше, в Україні є така книжкова серія у видавництві «Смолоскип». А по-друге, це не відповідало нашій концепції. Ми хотіли показати 20-ті роки загалом як епоху, а саме як відродження, бо це їхня і сама назва. Вони самі себе називали Ренесансом і розуміли свою роль і своє місце, уже тоді розуміли в історії української літератури і культури. І ми хотіли показати оцю, щоб Ренесанс був на першому місці. Не розстріляне, не їхня
2: трагедія.
3: Так, не їхня трагічна доля виходила наперед, а саме те, що вони створили. Мені здавалося, що це буде навпаки підкреслювати якраз трагічну долю цих митців. І люди будуть шкодувати, що разом з ними ми втратили все те, чого вони не зробили, те, що вони могли зробити. Знаєте, як як у кожній війні, є ще втрати імовірні. Тобто, скільки людей не народилося внаслідок війни, внаслідок того, що загинули їхні потенційні батьки. І тут ми можемо бачити, скільки

0: жартовний дискурс витіснити абсолютно дискурсом героїчним. Тому що коли сьогодні нам зрозуміло, що таке героїзм, так? То у 20-х роках героїзмом було те, що вони попри все жили, працювали і творили. І що вони нам залишили спадок, яким ми сьогодні цікавимося і пишаємося ним. Метафори для нас сьогоднішніх я поки що не бачу, але вона і не з'явиться в одну мить, так само, як і наші 20-ті. Ми їх змогли повноцінно осмислити тільки через 100 років. Звісно, насамперед тому, що протягом радянського періоду 70 років ми не могли говорити, ми навіть не знали про ті часи і про тих людей. Сьогодні ми можемо про все говорити, і, можливо, метафора народиться швидше, аніж ми осмислювали 1920-ті. Вже якісь останні презентації і події там року 19-го, 20-го, 21-го ми проводили з гаслом «З нашими 20-ми у наші 20-ті», а з від 1900 до 2020-х. Дуже прикро, сумно і несправедливо те, що ми сьогодні порівнюємо ці покоління якраз в цьому трагічному ключі, а не в плані того, чого досягнули митці 20-х, 1920-х і наші сучасники і сучасниці.
1: Ну так, але ta metafora niestety nasuwa się sama. Ona rzeczywiście Wiktorii Amelinie również się nasunęła. Wiktoria jeszcze nie wiedziała, że wypowiada się o sobie. Miała na myśli Wakulenkę i jego dziennik, który udało się odnaleźć. I w tej samej wypowiedzi Wiktoria wyrażała taką nadzieję, że jeżeli udało się odnaleźć ten dziennik Wołodymyra Wakulenki, zakopany w ogrodzie ojca, to może uda się odnaleźć też zaginione twory lat 20., lat 30., te utwory, których miało nie być, a które powracają, powróciły w dużej mierze dzięki tobie w Ukrainie. My w Polsce mamy spore zaległości, jeszcze wiele przed nami, ale już powoli, powoli ukraińiści, polscy miłośnicy literatury, w tym literatury ukraińskiej, mają co pokazać czytelnikom. Jest o czym podyskutować. Można się już po polsku pokłócić o to, czy ten Stepan Radczenko to taki już ostatni drań, czy jeszcze zostawić mu jakąś szansę. Można pomyśleć nad szaloną podróżą doktora Leonarda i nawet dzięki publikacji Literatury na świecie poczytać autorów, o których wielu w Ukrainie jeszcze nie słyszało, związanych z Charkowem. Teraz Centrum Mieroszewskiego dokłada swoją niewielką, ale jak wspomniałem, mocną cegiełkę. Te lata 20. ukraińskie, mówiła o tym Jaryna, one też były szalone, też były zwariowane. Pokazujecie też je w różny sposób. Pokazujecie też, że ci pisarze to nie zawsze byli dobrzy ludzie, że czasami nie lubili się nawzajem, wbijali sobie szpile, hejtowali się, był też hejt między pisarzami. A jeśli mówimy już o hejcie, i wracam teraz do Centrum Mieroszewskiego, są problemy w relacjach ukraińsko-polskich. Zajmujecie się, nie oszukujmy się, nie tylko literaturą, nie tylko takimi abstrakcyjnymi rzeczami, ale również tymi napięciami, które się pojawiają w kontekście wojny w relacjach ukraińsko-polskich. Jak wy jako centrum reagujecie na sytuację, nazwijmy to eufemistycznie, pogorszenia stosunków ukraińsko-polskich i czym możecie się pochwalić w tym kontekście swojej działalności?
2: Myślę, że w tym kontekście też można jeszcze raz nawiązać do terminu rozstrzelane odrodzenie. Moim zdaniem dla polskiego odbiorcy jest on jednak bardzo symboliczny i też pokazuje tę pewną ciągłość jednak, tak, że ciągłość ze strony Związku Sowieckiego, który kiedyś niszczył ukraińską kulturę, i Federacji Rosyjskiej, która teraz również niszczy ukraińską kulturę, więc myślę, że i dla Polaków, też w kontekście właśnie pogarszających się nastrojów, czy też dla odbiorców w Europie Zachodniej, właśnie podkreślenie tej ciągłości, która pewnie w Ukrainie jest oczywista, myślę, że niestety my wciąż musimy jeszcze raz to przypominać i powtarzać i mówić, że to nie jest jakieś chwilowe zachowanie Federacji Rosyjskiej, tylko pewnego rodzaju schemat powtarzalny, który obserwujemy już od dziesiątek lat. A jeśli chodzi o naszą działalność, my regularnie

0: Od 22 roku w centrum prowadzimy badania opinii publicznej, pogłębione, zarówno jakościowe, jak i ilościowe. Badamy, czy pytamy Polaków, co myślą o Ukraińcach i co Ukraińcy myślą o Polakach. Kolejne takie badanie już jest w trakcie, tworzy się. Pracownie sondażowe już pracują i wyniki będziemy mieć, myślę, że na początku grudnia. Więc myślę, że to będzie ciekawe też do powrotu do tej rozmowy, jak ta sytuacja teraz wygląda po tym pogorszeniu się relacji, po tej wzburzonej debacie publicznej. To, co mogę powiedzieć z badań zeszłorocznych, zeszłoroczne badania były opublikowane, były też w grudniu robione, to to, że wtedy widzieliśmy, że te relacje polsko-ukraińskie, my mamy bardzo trudny punkt wyjścia, ponieważ jak zaczęliśmy w 22 roku, jakby wszyscy odnoszą się do 22 roku, nikt nie patrzy w porównaniach, co było przed, dokładnie. W 22 roku mieliśmy niesamowity wybuch pozytywnych emocji, a tak niestety relacje między państwami nie działają i też uważam, że nie powinny działać i że nie jest to dobre, żeby to, żeby wtedy mówiliśmy o braciach i siostrach, prawda, że jesteśmy prawie po prostu, co też w kontekście Ukrainy i Rosji w ogóle brzmi bardzo, bardzo źle, ale był naprawdę wysoki poziom pozytywnych emocji. I teraz spadamy z tego, co nam wyszło w tych ostatnich badaniach, do takich neutralnych. Tendencja oczywiście jest spadkowa, ale wciąż można powiedzieć, że te relacje są neutralne. Jak pytaliśmy o to, czy Polacy zaakceptowaliby Ukrainkę, Ukraińca jako członka rodziny, sąsiada, współpracownika i w drugą stronę, no to większość, około 50-60%, jakby zupełnie nie miała problemu z tym, żeby jakby włączać Polacy, Ukraińców, Ukraińcy, Polaków do swoich małych społeczności. Wciąż jak pytaliśmy o wsparcie dla jakby wsparcie do tego, aby Ukraina stała się częścią Unii Europejskiej czy NATO, też to poparcie było na poziomie około 40%. Więc to, co wychodziło nam, to to, że Polacy potrzebują teraz bardzo jasnej, transparentnej strategii od tego, jakie polskie państwo ma podejście do Ukraińców w Polsce, jaka powinna być ta skala pomocy, na jakich zasadach i że tutaj właśnie brak tej transparentności wpływa na te pogarszające się relacje. Co myślę, że było dobrym znakiem, to to, że Polacy coraz częściej widzą, że mamy więcej wspólnych interesów z Ukrainą, bo jak pytaliśmy w 22 roku, to było naprawdę, wydaje mi się chyba, że 20% tylko powiedziało, że mamy jakieś wspólne interesy, a teraz już widać, że jest ich więcej, co też pokazuje, że właśnie spotykamy się coraz częściej. Widzimy, że jednak te relacje międzypaństwowe opierają się na interesach i że czasem one będą sprzeczne, czasem wspólne i że musimy tutaj już bez emocji, tylko bardziej na takim racjonalnym poziomie szukać tego porozumienia, co będzie trudne, pewnie długotrwałym procesem.
1: I co? Dobrze zaprosić fachowca do studia, który spokojnie rozłoży wszystko na półeczki, tak? Bez emocji.
2: Ale już chcemy zaprosić
0: nowe
2: ciebie,
0: badania.
2: Tak, żebyśmy porozmawiali o tych nowych badaniach, bo faktycznie jestem bardzo ciekawa tych wyników, a mówiąc o porozumieniu, to można taki mostek zrobić właśnie do literatury.
1: Robimy obowiązkowo mostek do literatury. Tak. Wspólny interes i spilny interes, literatura. My jesteśmy audycja pół na pół. Jany Stępniewicz, Marcina Gaczkowskiego. Zawsze wybieramy sobie pewne słowo, takie słowo dnia, które pozwala nam się nie pogubić, żebyśmy wiedzieli, o czym mamy mówić. Nasze dzisiejsze słowo to karuzela. Karusel. A to na cześć literaturnego jarmarku oczywiście i miasta Charkowa.
2: A literaturny jarmark to legendarny ukraiński, radziański художньо-літературний журнал «Альманах», який показував Марчін Гачковський.
1: Я ще раз його показує Яна.
2: Покажу нашим глядачам. Журнал виходив у Харкові з грудня 1928 року по лютий 1930. Загалом вийшло 12 книг. І символом, і таким невід'ємним елементом художнього оформлення є ось карусель. Karusel, jaka przykraszała każde число almanachu.
1: No, chodzi o to, że ta karuzela się kręci nadal. W tym roku w Charkowie znowu odbył się drugi festiwal literaturny Jarmarok i tym razem organizatorzy przygotowali zupełnie nowe, świeże wydanie tego czasopisma. To jest Pamiątka z Charkowa, gdzie się zresztą Spotkaliśmy, tak? Gdzie widziałem Jarynę Cymbał, jak zwykle w wirze prawa.

0: Важних споткань, ну, в тій каруселі, яка ще кренче і вірує.
1: І про цю карусель ми хочемо запитати тебе, Ярино. Як гадаєш, наскільки це літературне життя, ця літературна карусель наша, 20-х років 21-го століття, вона перегукується із цим ферментом літературним минулого століття?
2: От Мартін може поділитися враженнями із фестивалю, скільки було людей у прифронтовому Харкові, скільки людей, скільки подій, який інтерес, як ця карусель крутилася, і те, що саму ідею взято якраз із наших 20-х, свідчить про те, що карусель, яку запустили наші 20-ті, що вона дотепер крутиться, підвозить, хтось на неї на ходу застрибує, кружляє разом із нею, хтось сходить, комусь вона, може, не подобається, але кількість відвідувачів, щонайменше, кількість відвідувачів чи кількість слухачів альбому «Фокстроти» Жадана і Гуржі, написаного повністю на тексти 20-х років, чи кількість людей, які в кінотеатрах, які переглядали фільм «Будинок слова нескінчений роман», чи на концертах «Пиріг і батіг». Це оце вся та карусель, яку було запущено в 20-х, і до сьогодні вона знаходить відгук, вона сприймається як щось свіже і актуальне. Колись в Україні була така соціальна реклама про Пабло Пікассо і Марію Примаченко, і гаслом в кінці цього відео було гасло: «Якщо ти не схибив, мистецтво твого народу зрозуміло без перекладу». А я кажу, що якщо ті митці не схибили, то їхнє мистецтво, воно досі нам відгукується. І ми, я вжила слово, говорячи про метафору «Наші 20-ті», що ми хотіли привласнити. Воно начебто й наше, але ми про це ніби забули вже. І от ми привласнюємо те, що було створено в 1920-х, і відчуваємо, що воно наше в усіх сенсах, і в тому сенсі, що нам сьогоднішнім воно відповідає, і нам хочеться на ту саму карусель, де вони крутилися.
0: Byliśmy przez chwilę w Charkowie, w mieście rzeczywiście przyfrontowym, gdzie oddech sąsiada, niezbyt świeży oddech sąsiada, jest niestety wciąż odczuwalny. No właśnie, Paulino, bo ty mówisz o działalności Centrum Mieroszewskiego, ale często odwołujesz się do okresu sprzed powstania Centrum Mieroszewskiego. To było kiedyś zupełnie inne centrum, Centrum Dialogu Polsko-Rosyjskiego. Co teraz po latach z tamtej próby dialogu zostało? Czy coś zostało?
3: Tak, zgadza się. Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu powstało w 2011 roku. Był to efekt pracy Polsko-Rosyjskiej Grupy do Spraw Trudnych, gdzie właśnie historycy, tam przewodniczący był między innymi profesor Daniel Rotfeld, stwierdzili, że jednak jesteśmy w takim momencie, że potrzebujemy specjalnej instytucji, która by to nasze porozumienie, problemy facylitowała w jakiś sposób. Więc wtedy powstało centrum w zupełnie innej rzeczywistości, ale już od samego początku, bardzo krótki mieliśmy okres działania, kiedy można było próbować z Rosją współpracować, bo bardzo, bardzo szybko się zepsuło, już nawet było trudno przed aneksją Krymu. Więc ten nasz zakres działalności z jednej strony się mocno zwężał, ponieważ ograniczali nam się partnerzy po stronie rosyjskiej i bardzo szybko były to już tylko niezależne środowiska opozycyjne, ale też nam się poszerzały, ponieważ widzieliśmy, że już od samego początku, że rozmowa z Rosją nie jest możliwa tak naprawdę ponad głowami Ukraińców i Białorusinów, więc te nasze projekty naturalnie od samego początku i Ukraińcy i Białorusini byli włączani, trochę zastępując tę część rosyjską, która nam się zwężała. W 2022 roku nasza ustawa została zmieniona. Jesteśmy instytucją powołaną na mocy ustawy i centrum zostało zmienione w Centrum Mieroszewskiego. Ale myślę, że to nasze rosyjskie doświadczenie jest bardzo tutaj istotne, ponieważ ustawodawca określił nasze priorytety tak, że zajmujemy się dialogiem z krajami Europy Wschodniej, w szczególności z Ukraińcami, Mołdawianami, Gruzinami i Białorusinami. I myślę, że to właśnie pokazuje, te cztery kraje pokazują nam też sposób działania Federacji Rosyjskiej i to, jak różny stopień zależności, prawda? Mamy Ukrainę, która w wojnie kinetycznej mierzy się z najeźdźcą. Mamy Białoruś, która praktycznie jest...

0: państwem związkowym, można powiedzieć, że wchłonięta. Mamy Gruzję, która przez długi czas stała trochę w rozkroku. Na początku wydawało się, że jednak sukces europejski, potem rozkrok, a teraz widzimy, że zupełne odwrócenie sytuacji znowu w stronę rosyjską. I Mołdawię, która na razie w swoim wyborze europejskim zostaje. Ale właściwa współpraca z tymi krajami, czy też zrozumienie tego, jak one są ważne dla polskiego bezpieczeństwa i jak jest ważne to, żeby jednak wciągać je w te struktury euroatlantyckie, pokazuje nam, czy pozwala w zrozumieniu tego właśnie świadomość, jak działa Rosja, jaki jest jej modus operandi, że to jest niejednorazowa sytuacja, że przyszli, bo musieli bronić praw rosyjskojęzycznych, tylko jest to po prostu strategia, którą widzimy na różnych fazach rozwoju w tych różnych państwach. I też naszym celem jest przekazywanie tej polskiej perspektywy do krajów również zachodnich, więc też porównywanie doświadczenia tych czterech krajów jest tutaj bardzo ciekawe, bo daje taki dowód na to, że to jest właśnie systemowe działanie. Teraz pracujemy też w centrum nad raportem odnośnie tego, jak Rosja wpływa hybrydowo w Gruzji, Ukrainie, Mołdawii i Armenii w obszarze kultury, języka i religii. I to jest właśnie ciekawe, bo często ta kultura czy język, jednak pojawiają się takie głosy, że to jest coś odrębnego od polityki, prawda, że tego nie mieszamy, zaprośmy ich na te biennale, na tę olimpiadę. A tu jednak doświadczenie tych czterech krajów pokazuje nam, że to nie jest odrębne działanie, tylko jest to również jakieś narzędzie dla Federacji Rosyjskiej do wywierania wpływu międzynarodowego.
1: No i mamy Juliusza Mieroszewskiego, tak. Człowiek, jak wiadomo, związany z Giedroyciem. Jurij Ławrynenko wymyślił, Giedroyć spopularyzował rozstrzelane odrodzenie. Termin dobry, choć, jak słusznie wskazuje Jaryna Cymbał, niekomercyjny. Jeszcze na sekundę wrócimy do literatury i do tej książeczki Chleb i marzenia, które mamy. Okiem Jaryny Cymbał.
2: Tak, no ja дивлюсь на годинник, у нас дедалі менше часу, але є ще час на відповідь на це, ну, майже останнє запитання. Марія Галович, Юрій Яновський і Валеріан Підмогильний. Що об'єднує цю трійцю і що їх розділяє?
1: Чи має сенс такий вибір?
2: Так.
3: Ярина так, подивилася. Вони пов'язані і в житті, і Яновського із Підмогильним дружба пов'язувала. Марія Галич із Підмогильним була в одній літературній організації, точніше групі, бо це було всього 10 осіб, із них була одна жінка, Марія Галич. Головне, що їх об'єднує, це передусім творчість. Вони всі троє працювали в психологічній прозі, дещо різні, звичайно, але вони були з одного літературного потоку. Вони їхали на одній конячці, на тій каруселі, чи в одному візку. Вони були однодумцями, і «Місто Підмогильного» і «Майстер корабля» Юрія Яновського – це їхні перші романи, вийшли в один рік, 1928-й. Письменники спілкувалися, тобто це дуже якось логічно, дуже вдалий підбір авторів. Я так розумію, це передусім Марчину треба завдячувати, чи, можливо, і Катерина Котинська до цього долучалася.
1: Катерина Котинська, Марчин Гачковський, що oczywiście wybór tekstów i prowadzenie szkoły. Dobrze, że również to powiedzieliśmy. To cóż, wybraliśmy w takim razie nie najgorzej. Dziękujemy.
3: Najkrasich.
1: Dziękujemy. Bardzo się liczy twoja opinia. To była rozmowa pół na pół o literaturze i nie tylko.
2: I nie tylko. Tak.
1: Paulina Baranowska, Centrum Mieroszewskiego.
2: Jaryna Cymbał.
1: No, i po prostu Jaryna
2: Cymbał, tak.
1: Literaturoznawca i ekspertka od lat...
2: Literaturna architektorka. Можна тебе так представляти, Ярино?
3: Можна як завгодно. Головне, щоб гарно і влучно.
1: Czytamy literaturę ukraińską w oryginale i w polskich przekładach. Wszyscy tu zgromadzeni zapraszamy serdecznie. Dziękujemy wam za rozmowę. Jana Stępniewicz.
2: Marcin Gaćkowski.

Karuzela się kręci, pół na pół, słuchać możecie codziennie. Od poniedziałku do piątku o stałej porze, a także wybrane rozmowy.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич.
1: Перед мікрофоном Марчін Гачковський.
0: А за режисерським пультом Адам Валішевський.
1: Яна Стемпнєвич, Адам Валішевський, Марчін Гачковський. Працюємо для вас тутай в студіо Польського радіо для України. В Варшаві є година 12.06 і розпочинаємо аудицію пул на пул, чи пів на пів, двоязичну і двомовну.
0: Починаємо традиційно, починаємо від важливого слова.
1: Слово дня.
0: Сьогоднішнє слово дня, увага, увага, прощати.
1: Прощати, пробачати, вибачати.
0: Вибачати.
1: Словник ПВН, словник języka polskiego, вибачити значить тиле, co винę комусь дарувати. Wielki słownik języka polskiego ujmuje to bardziej obrazowo. Przestawać gniewać się na kogoś za to, co zrobił złego i, co ważne, odstąpić od zamiaru ukarania go. Tym razem jeszcze ci wybaczam, Sławomir Brożek. Żona znanego aktora kilka razy wybaczała mu zdrady. Katarzyna Borkowska, Ewa Klepacka-Grys, tyle razy wybaczałam zdradę. Czasopismo Naj. Są to może jedyne chwile w roku, kiedy ludzie na wsi naprawdę wybaczają sobie krzywdy, chcą żyć ze sobą w zgodzie. Henryk Worcel, widzę stąd Sudety. Wybaczała swojemu mężowi, że ją zaniedbuje dla pracy naukowej, że z zakładu wraca późno w nocy, że wyrywa ją ze snu, żeby opowiedzieć o pasjonujących go doświadczeniach. Grzegorz Fedorowski, Ludwik Hirschfeld. Skoro domagasz się odpowiedzi, czy ci wybaczam, że wtedy zatelefonowałeś do Saszy, mogę ci tylko powiedzieć tak, wybaczam ci, a nawet więcej. Jestem ci wdzięczna. Straszne słowa. Maria Nurowska, rosyjski kochanek. Wybaczyć znaczy.

0: Ira po łacinie oznacza gniew, ale raczej spokojna piosenka. Wybacz, Ira. Tego właśnie słuchaliśmy. To była nasza muzyczna ilustracja, ponieważ dzisiaj wybaczyć to nasze dzisiejsze słowo dnia. Jesteśmy audycja pół na pół Jany Stępniewicz i Marcina Gaczkowskiego, ale nie, jeszcze nie jesteśmy nawet w połowie tej audycji.
1: Wybaczać i wybaczaty, prościaty. I wybacz, prosy, polski gurt Ira.

Tak mocno jak ja, tak tkliwie, żarliwie, tak wiesz. Do ostatka, do szału, do dna, pozdradzaj mnie wtedy i grzech.

0: No, ładna była impreza, okno wybite, wino rozlane w łóżku, a teraz prosimy, żeby nam wybaczyć. No, znów możemy powtórzyć tylko, miłość zdolna jest to wszystko wybaczyć. Wy dziś też wybaczajte za buć, jak i niezruczność im. Co złego, to nie, nie my. Pół na pół, Jany Stępniewicz i Marcina Gaczkowskiego.
1: Адам Велішевський сьогодні з нами працював. Дякуємо, Адаме, і вам теж дякуємо, що були з нами.
0: Прощайте і хвала вам!

Zajmuje swoje ryże rajstopy, a on śliniąc się pyta: jak masz na imię? Do której chodzisz szkoły? Ile masz lat? A ona nic nie mówi. Ona nie mówi nic. Zróbmy to szybciej. Ojciec wyszedł zarabiać pieniądze.

gdy nic nie przychodzi do głowy, a człowiek samotny w środku dnia na pomysł PR pada, choć nie nowy, by zapchać dziurę, co bez dna. Jakiś kawałek, fragment tekstu, coś z pustej głowy wydobyć chce, aż wreszcie wpada na pomysł niekiepski, w duecie

A w tych przerwach tętnych tak odlicza masz minie ten międzyczas, czy też międzyczas. No rusza mi się akcent, co poradzić, gdy ponure mnie tu wjeżdża saudadzi. Jako standard nie do czas, więc pozostaje samba robocza. Ta samba, co to nie doczyta do końca zdania, co to nie dosypia, co nie odzwania. Co ją najlepiej łapać w porach, jak ze szczepień wraca, albo tkwi w korku do przedszkola. Pokres bez papy na strajk, ale bierze graty na kark, bo taki ma vibe, rozumiesz? Ta samba klasyk, co na długie szychty znika, ale gifty przywozi z trasy i ma dobrą opinię, chyba że bajkę czyta i choćby jedno słowo pominie. Ta samba, co nie dla niej mocny kuraż, kiedy inni idą w Polskę akurat i stoi taka ubrana w ten kostium, że to niby mniej karnawał, bardziej post już. Ej, gdzie tam, jaki post? Daje tylko złapać pułapa, zobacz, że hulak bossy, fiestę grubą, brniasz po blackout. Także u mnie tyle, nie narzekam.

wielki dom, tym w korytarzach kręci sznury. Jest głęboka, naprawdę czarna noc, z piwnic płonące uciekają szczury. Krzyczę przez okno, czoło sobie wgniatam, haustem powietrze robię, żarzę wyłom. Ten, co mnie słyszy, ma mnie za wariat.

czy śpi nadal? Przez sen się uśmiecha, a ktoś się zbudzi, nie wierzy w przebudzenie. Krzyk w wytłumionych salach nie zna echa. Na rusztach łóżek milczy przerażenie.